0: technology.
1: Nito zina jamu tonya wacho.
2: Umba naruka mahoro ji.
1: Umba dakuji. Ibi mbiyo kia teki. Nito ni kinobora. Kwa koresha maraso yacho. Baga koresha chuya chacho. Kukina mashamara kwa. Aiko namu nume. Nume wanyende. Giyumbi ni chuki jacho.
0: Umba ngobarine. Umba kugeza na nubu. Kugeza na nubu.
1: I'm going to go to the house.